nas trap. Mana i działamy po nas trap. Gdzie od 5 at 5? Od 5 at 5. Od 5 at 5. We are Bridgman Lear i działanie kikomy. Number 10, a kielki